Třešňák a teď si zaspomínáme na doby školního sborového zpěvu. Co myslíte? No, je to jednoduchý, je to holario. Kdo nespívá, nedostane žvejkačku, fakt. Neštěte mě. Takže, holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario!